kwagalwanga. Omuzadde asaanidde okwagalwa. Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa. Omuzadde omubuuliriza omulungi. Nnyina omutonzi. Nnyina omulokozi. Omubeererevu omwegendereza ennyo. Omubeererevu omutiibwa. Omubeererevu ataggwa matenda. Omubeererevu omuyinza. Omubeererevu omusaasizi. Omubeererevu omwesigwa. Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu. Kitebe ky'amagezi.